Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem.

ta przerwasza. Za kurtelą nikt nie waży się zapytać. Za kurtelą nikt nie waży zmienić masy.